0: with your boys.
1: We got you. Check it out.
2: Okay. Beno, ne, še eno mama, C2O.
3: Še eno mama, ti si kaj DJ, Beno?
1: O, moj bog.
2: Ne, daj prosim tu ga na DJ, preč dori biti.
0: Okay, DJ, aj.
3: Tako je, če spod, Beno, zašpele.
2: Hora, hora.
3: Shoutout DJ Benzo XD.
2: Jo.
4: Pa daj, ne, run the shit back.
2: Zdaj.
3: Mislim, da sem jaz samo kivu za svojo. Ja, bomo počakali.